0: už je toho moc. Zapni Fajn.
1: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu.

0: trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
2: Máme na fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.